tibulago bawalio tudeka onwebuza lwachosu la munju siwenu wadio tudeka onwebuza ntimukiriki yongwe yafumbibwa bawalio tudeka onwebuza na yenze nganzala chitegeza ntwali wensonga lwacholi.